Coriana ena ella mo ile zwa ji giftiwe Kataka ena yona ile zwa jinda tebule puwe